Alan Iba Baba mi ato bobi ori Iba re Iwo ni lana iwo ni leni Kabiyesi iwo na nini gbogbo ojo aye gbogbo Ari iro ala oba to para e lajuba Asiwaju ogun lalo Baba mi la kan ogun labo Ogbeni nija keru obo nija Kabiyesi